fraternité, solidarité, fraternité, solidarité, solidarité, fraternité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité, solidarité